Tikkindo, no oltak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tikkindo, no oltak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tikkindo, no oltak, tikkin dom dom dom dom dom. No oltak, tak, tak, tak, tak. Aman, ya hat nasib, esmak.